92 ntombe zinhle Giyani Muhausana amene amadziwika ndidzina lokuti DJ Zinhle anabadwa pa 30 November muchaka cha 1982 ndipo ndikatswiri oyimba komanso amajambula nyimbo pamene so amapanga malonda ndipo pano ali ndi zaka 43 zakubadwa ndipo pano tiyeni timvere nyimbo ina yochokera kwa katswiri ameneyu.